0: zochitika kuniyasa ndi chigawo cha Tetem.
1: Ndi nkhani za dziko lino, kunja, za masewero ndi chikhalidwe.

Kuti landilani ndrama zanu msachite zangu ngole kumapasa anthu ngongole anthusu zakubweza mukagwapo akuuzani kuti akodi uja ayi ife tiri nkadziwa ajanso si anthunso aja zovura kwa basi